0: ale mi kredy wszystko. Ale mi kredy. Chyba zabawy. Rebka tylko chyba zabawy. Rebka tylko
1: Back.